L, Lido, D, Dios, S, Na, Belzien, S, S, Dicke, Dios, De, Ho, S, L, Diablo, S, L, Lido, D, Dios, S, Na, Belzien, S, S, Dicke, Dios, De, Ho, S, L, Diablo, S, L, Lido, D, Dios, S, Na,

jwarda nstwista lej, ed wardy wizdyrej. Rej wardy nstwista lej, ed wardy wizdyrej. Aina warsta nstwista lej, givis warsta wizdyrej. Ein Abarst der